0: Z nami Fit do nowego dnia. Dobre ranie, Mulwica.
1: A na dom budże maty przy mnie, żeby nam tak rzec pojeszcze prezentował.

0: Policijas G.
1: W Zorycu są nieznacznie konstytucja dormady CIP pokały pokradne liki, że stajach uławiacy w swoim domie. Szkoda w Zorycu 700 euro. Przy tankoni na A4 pola słonie Borsche biech upaduszy popuczu w uklumpachu konstytucja z odstajenego nakładnego auta 400 litrów diesela. Szkoda w uczynia 800 euro. Niedzielu dopłynia bie A4 pola słonie Borsche kompletnie zaszlachana. Tam miesz 8-40 litny, kiż bie z autom a dołolowym przypowieszakom na smier Zorec popuczu strudniski problem. Helikopter doleci muża potom do koronie. A ostaniemy jeszcze raz na A4. Niedzielu su zastojnicy spieszność kontrolowali miez Budyszinom a słonie Borszczu. Wod 5000 zmierenych autom bie kujżdy 10 jezdzidło przez spieszne popuczu. Rekord? Volvo kiż smalesze ze 108 a 60 km/h do radara, gdzieś jeniż 100 dowolene. Pokuta 600 euro, dwaj dybka we Flensburgu a dwaj miesacaj z busom albo z kolesom jeździć.

0: Hej, tog vi ludre så rozmowy hustok a wokowo do la pleto a dusz cesz tez jenusz z cipnoty wiedzieć dokal se susot, takle wuleczy. Znano potom tez tu jenu abu tamnu anekdotu swyszyć. Niko cieszak tez wodki unu a praja, oh, dool woste mi, der wostanu cyle doma, szako je tam tez rynie. Hej, ale tez z doola doma możesz stały zniczki powiedać. Dajka inaczej ludzie maczyła słyszała, jako jest o was, zatem praszała.
1: Musimy doła czynili we zaszli zachodcy, a sme tam nasz kluczik zubili. Wieczo, predac mu poncili doma, jeczo to by jara poży wieczo, 20 godzin. A pon smo mu pytali we każdym zaku, we każdym kucziku, po zimi wazili. A nismo tu kluczik, nakaj smo po nią mój mąż so synu, a bo cele czylich, a si musi, da budżem ma im dżen za jo spać, to tak jo.
2: Wszako bez autowego klucza wostaneš jednorowy duoluje zachod z sejdżą. Ale kajś husto tak je, gdyż so wotpinaš, da ci rozum tola dobrą mysličku poszczele, a tak by naposled gdyż w tym padze. Spode kobuka w garderobie je klucz drimo.
1: A tak smo boli še jara veselo. Zajo so tu klucik zasem namakal, dokaž ja nesem vidžela, hač ja tu drugi klucik doma niče mam. So boh mo pon tam ste zahodke niče zaspreči šli.
2: Nic autom, ale z czałom je so młody nan ze synom na letaniszczo do Berlina podał, żeby tam ze swój bu do egiptuskie leczał. Tak by plan.
3: A potem je nam nadpanuło, że nasz pas jenoż jedno leto trwaci, a potem smo dobyli na samsnym dniu z autom od Berlina zase do Budyszna jecz. Jole jen wupokas w obstarać, jen fotocinć, jen wupokas dostać, a zase roczo jeczo na jednym dniu.
2: Tole je so imaj zešlachčivo. Nitko však šeš lipfači, šo je nač vupokaz, abo pučovanski vupokaz. Džeči kužde je starobe jun trebajo. Za jezbe v Európskej unii dosa vupokaz, zvonka EU je trebne pučovanski vupokaz. Nekak 2-4 tydženje traje, a potom môže so duo započeč. A dokaj, nitko lica.
3: Nicak daloko, nicak napinace.
4: Byśmy w Torunie, smo si Torun wobladali, może jara doporučić, a potem jeszcze kaszubskie Švice.
1: Pokuroška doma, najwieńczo.
5: No, my pojedziemy na zemę do dola, a to na Bodanski jezor, dokaż oni prajawe na zemę, jeszcze przy Bodanskim jezoru dość rejne čopo budzie.
2: Čopote a svunčka šako so Švice v dolu nadžiamy, a przyjušem so trudelije. Kaj z kanu, a gdyż tu to potom posta litru, a leżysz w kempingu w wożu blisko ryki, kotra so przeco bole z wodu pelni, potom może ci inak być.
6: Słyszachmy taki klok, klok, klok, a my nie wiedziachmy, co to je. A potom Božišo nam svitaše, zobišu to te vulge kamenje, kotrež v rice ležahu, so kuleli přes tuto vodu v noce. A ja ne budu dženi zabič, kak je to klinšalo tute klok, klok, klok.
2: Či jedni dopomnja so tuž na zvuki, druze na vosibitu vojn, abo svod jedže v duolu. Fakt je, dopomnenki moža duolu efekt podlešič, ale tež vo duolu pojedač. Poma vočerstvenje podlešič.
0: A ja se skoro mislil, za koj že na neke kvašne nešto kuriozno duolu hižo doživio. Ljudje mačijo, a je so v kuriozitah v duolu naprašovalo, a mače tež v neušedne dopomnenki, abo realno.

0: Hej, du kvillo su poznine, djeće modostni, šulak ja šulerio drie na šulu nemysla, ale lubi dorosčeni ve voslinku, maja zakvadnu šulu, kastanjova šula tuta reka, a tam pytaja za šulske leto, za kletuše, abo za te, kotre so septembru, augustše, septembru započne, zvolnivih ľudí, Mateo.
1: Kiš bychu celi cywodniuske poskytki tam przełysać. Szula jemenice namu startowała. Tam bisa zosa cywodniuske poskytki z pomocy Zakskiego Kultusu Ministerstwa podpiruje. Nietko tuś pytaja zwolniewich, kiś cedza od oktobra swoju wiedu szulariam a szulakam dale dać. Możność czuje wiele, hać honczanie, zeżywienie, zeżywieńskie kurze, sportowe zabiera albo skautske leba, kaj zamówicie we namowie pisaja szojne, kotru ideju macie zdzielcie nam to, sztuś ma zajm so nech z początku szulska leta potom prostcze we zakładni szuli we Woslinku przyzywi. Tam so przez wasze idee a angażmo wesela.

0: Wokół dola prozeninskiego czasu. Myśmy dżęca rano już o tym pojedali, o tym, a tam nam też zoje maty, na przykład Braniborskie rano pećich, niedzie na niekakim paku, ani jeszcze jedno serba zetko, respektivne tun matyja. A mi jest to podobne szło. Myśmy stali we Warnie na stanu, ani jeszcze, a po nadobo nicht tun wołaszy za nami, runie tak we Budapeszcze na dworniszczu. A ty masz niekakie jeszcze jedno dalszą stawizniczku?
1: Aj, to nasz wielki dundak Beno Bielk dzwonił w Unszak, gdzie sprzygotuje jedną reportażu o Wietnamie, gdzie już on niedawno bie, a on runy minysze, ach, to co dżęca tak chodzi. We Južnym Wietnamie, we Saigonie, tam on bie, a nadobo też zasłyszy, halo Beno, on minysze, tobie handrycysz z rakiec, a poncu są one tam, haj, zetkali, piło pili, rumadze, besadwali. Też we Saigonie, we Južnym Wietnamie, musz, haj, takie serbskie blido, se lubić dać, a troszku, soro.

0: Policja z G.
1: W Zorelcu są nieznaczy konstytucja, doromady ci płokawy pokradnili, kiedy stojachu we wiacy swoim domie. Szkoda w uczynia 700 euro. Przy tankonina a 4 palasłonie borszcze w ich upaduszy popuczu w uklumpachu konstytucja ze odstajenego nakładnego auta 400 litru diesla, szkoda tam 800 euro. Niedzielu dopełnia tobie a 4 palasłonie borszcze kompletnie zaszlachana, tam miesza 8-40-letny, kiedy bez autom a duolowym przypowieszakom na smier Zorelc popuczu strudniski problem. Helikopter doliczy muża potom do koronie. A... Wostaniemy jeszcze na A4. Niedzielu su zastunice spieszność kontrolowali, mies budyszinom a słony borszczu, od 50 zmierzynych auto biegujeżdze 10 jeździdło przez spieszno popuczu. Rekord Volvo, ki smaleše ze 168 km/h do radara, dziesię jenoż 100 dolene. Pokuta 600 euro, dwaj dybka we Flensburgu a 2 miesacaj z busom abo kolesom jeździć.

0: vatë dnja.
1: Przejemy z Bożą.
2: Dżansama Barbara Paszczyna we wotruje swoje narodniny, a ja cytuję raz po swonie. Luba narodnińska jubilarka, twoim 70. narodninam gratulujemy tebi z cywej wutroby a przyjemy ci krótu struotu a bohate Boże żonowanie. Dziakujemy so tebi za uszytko, ztoś z biuli 10 z lubosću swiru a wutrobitosću za twoju swojbu czyniwa. Swoj lubosću k swojby darisz nam przeco za soriane zromadne wokomiki. Za przychod przyjemy ci wiele zbożonych hodzin, struotu, dowieru, a zoby bocze, dale, nauszych twoich puczach przełodzał aż kitał. Lubosci a dżakonosci, twój mężelski Juri, z dziećymi, przychodnymi dziećymi a nuczkami. A towarstwo bratrostwo kuluskie wosady strój lubie kninie Moniku Domaniu w Niemcach. K waszym 80. narodninam przyjemy mnoho Bożeho żonowania, krótu struotu a deremiecze we kruhu swojbnych a przeczelu. Zapwasz potom knies za waszu dwoletnu swieru naszemu towarstwu. Przyjemy Rjane Svedzinski.

0: Важное слово.
1: Ma Angelika cožuva z Miłoczyc.
2: Skončne su prozdnine. Dzieci a starši vjesela so na čas dola. Nekoci vola čas odpočinka při morju, druze rade v horinach pučuja, a zaso druze chceža druhe kraje zeznač. Ale tež naša krasna domizna može za dušu jara vokše viaca bič. Vobladajme si naše horine, krasne zelene vuki a lese, zibolace rečizne, čejace kvetki a smahovace so žitniša. Gdy so w lesu wukodzujesz, słyszysz szumiace sztome, a ptaczki spiewać. Pozastań a słucha jenysz, w przyrodzie je fantastiska lubosz Boha zatwarena. To dla je ważne, so Boha kwalimy, gdyż my kroczymy przez świat. Kajka je to dobrota, kotruż Bo nam wobracza. To dobyli si wszednie wiedomi, a za tutu dobrotu też szakoni być. Šijovacu refren Kirluša so za to dere hođi. U Božo moji so džakuju za kujždu dobrotu, za radošću, za ljubošću, za kvilku kujždičku. Přeju všitkim rjane vočarstvjace dovolove čas.
1: Tole praji Angelika Cožuva z Miłoczyc.

Februar kubka Gaelic Storm ho, ale nie to zase serbska muzyka. A jo, ten przyrodzący głos, ten jo wygonie Łużyce lepiej znata jako Katarzynka w Dolnej Łużyce, a ten riedne, to riedne mnie dostał Marianka.

0: Kursiste kompaktnego kursa sejže južo pil nie zase je za šulski roku. Ved toga kursa ve hoše buzu možešo vyšikne profitirova, šak mnio ja na ucpa na planje. Ved tom kompaktnem kursu ale kušte vedbodnje, abo jace obšose šula za donos hersku rec, teke na šake akcije. A cora viacova bova teke taka akcija, VCP je da vam Štefani Krautzwitz.
1: Cora viaco jo se to šunet luži zmakalo na sesku riu na starych vikach hošbusu. Pedla su byli kuziste, a teke přijašele riu vajnskego doma Lužica. Ako gizši su teke přišli gece z Poljskeje z bliskego miesta Ilova. Nesu jano riovali seske, ale teke spivali. Egen budu to viči getoaš. Viaco vet zega vesemich zmakaju se kuziste nadvelje seske cerkvje v miestče, prietk mlodunje. Tam bužo z vami spivaš Marek Slodička, akordionist a entuziastiski spival. Ven vas šuknuch, přepšosujo.
2: Víče, srodu, zeger vysemich, viacor, na kloštarskim namiesče, to gronie mias Modoniu a serskiu cerkviu, se šikne zmakame a bužome spivaš serske a no jo, druge slovianske spivy. Kuždy, ak ma lušt spivaš, daš přižo, nikt nie musí znaš melodie abo teksty, my zmijeme takie bimer a płachtu, a teksty pokażemy tak. No jo, z takim przyszło szykne, bużo wiasele.
0: No, nie wiesz to bescheid. Cyszojc piecza bjana, dwas teke przeprzosujo tej sobu spiwasz, to ja dujaski klasikahu ze czeskim ansamblom Sohajka, a wet czeskie muzyki a literatury. Bużo my iści wiecej ulicowasz, net k tomu wiecej.

0: stawała se.
1: Stawaj, lube, sobuży, przespola a przezwuki. Wimszy golku zelenu, za pieskami, za goru. Zajczne swinsko zabwyszczy, tam na carne jagodki. Gledaj, miasec kwochada, wono sita pod zajcza. Stawaj, pojść do carnicu, a do żółtych kokoszku.
0: To by dejał drewiańc, byś gab ksieł z tobą sobuchyś. Raz som tak se woptoriu, mucny som tam przyjachliu. Ksiwy som se nazbierał, poń som hyszci przyglidał, kak ty, moja pożytna, necy szykno przedała.
1: Rydne, daj se naprzosysz, nie coś li mnie woptużysz? Z tego przydu chorostcze, człowiek ma to pfaszenie. Na drogu som wupjakwa, szklicku brunek twaroga. Kuska wotniok nie krydniosz, gaś mnie sobą nie pojrzosz.
0: Noga potom mojok dla, sypak zas mnie krydnuła. Ale to mi przysygasz, aż mi żyns nic nie przydasz. Piac mi modry mazański, war mi z mlokom kokoszki.